jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanego zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczonego i pogrzebanego. I zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca. I znowu przychodzącego w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W jeden święty, powszechny i apostolski Kościół wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania umarłych i życia przyszłego wieku.

którego miłosierdzie jest bez zmiary i miłość do człowieka niewypowiedzialna. Ty sam, Władco, w łaskawości Twojej wejrzyj na nas i na ten święty przybytek i daj nam i tym, którzy się z nami modlą, bogactwo Twojego miłosierdzia i obfitość łask Twoich.

które dałeś nam te wspólne i zgodne modlitwy, które obiecałeś spełnić prośby dwóch lub trzech, zgodnie wyznających imię Twoje. Sami teraz prośby sług Twoich spełnij ku ich pożytkowi, dając nam w obecnym wieku poznanie Twojej prawdy, a w przyszłym darując żywot wieczny.

Nikt, kto poddał się cielesnym pożądliwościom i rozkoszom, nie jest godny ani przystępować, ani przybliżać się, ani służyć Tobie, Królu chwały. Służyć Tobie jest bowiem rzeczą wielką i budzącą bojaźń nawet mocy niebieskich. Jednakże dla niewysłowionej i niezmierzonej Twojej miłości do człowieka, bez zmiany i prawdziwie stałeś się człowiekiem i stałeś się naszym arcykapłanem. I jako władca wszystkiego przekazałeś nam spełnianie świętej czynności służebnej i bezkrwawej ofiary. Tylko Ty, bowiem, Panie Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest na niebie i na ziemi, który jesteś noszony na tronie cherubinów, Pan Serafimów i Król Izraela, jedyny święty i świętych spoczywających. Przeto błagam Ciebie, jedyny.

nieobracaj oblicza swego ode mnie, ani nie odrzucaj mnie z grona twych dzieci, ale uczyń mnie grzesznego i niegodnego swego sługę godnym złożenia tych darów. Ty bowiem jesteś składającym ofiarę i składanym w ofierze.

niosą zastępy anielskie. Alleluja, alleluja, alleluja. My, którzy cherubinów tajemnie przedstawiamy i życie dajnej Trójcy, Trójświęty, Chrystus.

świątobliwego Bartłomieja, arcybiskupa Konstantynopola Nowego Rzymu i patriarchę ekumenicznego i wielce błogosławionego Sawę, metropolitę warszawskiego i całej Polski i najprzewielebniejszego Atenagorasa, metropolitę Belgii i egzarchę Holandii i Luksemburga, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieku. Przez Boga chronioną Ojczyznę naszą, zwierzchnię jej władzę i wojsko Chrystusa miłujące, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim

Przeczystą, błogosławioną, pełną chwały w Watczynie naszą, Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy sami siebie,

Wszechmogący, jedyny święty, który przyjmujesz ofiarę chwały od tych, którzy wzywają Ciebie całym sercem, przyjmij też modlitwę nas grzesznych i zanieś na święty Twój ołtarz. Uczyń nas godnymi składania Tobie darów i ofiar duchowych za nasze grzechy i za nieświadomości ludu. Uczyń nas godnymi, abyśmy znaleźli łaskę przed Tobą, aby nasza ofiara była Tobie przyjemną i aby duch łaski Twojej dobry spoczął na nas i na tych przedłożonych darach i na całym ludzie Twoim. Przez szczodrobliwość jednorodzonego Twego Syna, z którym błogosławiony jesteś, z najświętszym i

0: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanego zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczonego i pogrzebanego. I zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca. I znowu przychodzącego w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W jeden święty, powszechny i apostolski Kościół wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania umarłych i życia przyszłego wieku. Amen.
1: Amen.